0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Brez tebe ne znam.
1: To je Kapris.
2: Kapris.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.
3: I am Ariana Grande.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.